0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.
2: To znowu ty rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś,

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: FM.
1: Super FM, 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Reklama.
1: Halo Szczecin! Gotowi na małą, nieruchomościową rewolucję? W nowym Monopoly Szczecin możesz kupić wały Chrobrego albo wylądować w areszcie za deptanie krokusów na jasnych błoniach. Kupuj, handluj, targuj się jak na ryneczku pogodno i pokaż, kto tu naprawdę rządzi. Monopoly Szczecin, bo w tym mieście nawet plansza ma charakter. Nową edycję gry Monopoly Szczecin znajdziecie w Empiku i najlepszych sklepach w regionie. Złap swoje miasto już dziś! Grę poleca Radio Super FM.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

Źródło mocy. Wiecie, jak to mówią. Kiedy wszystko inne zawodzi, pozostaje modlitwa. Wielu z nas tak ją traktuje, jako ostatnią deskę ratunku. Owszem, Bóg wysłuchuje naszych próśb, gdy wołamy do Niego w potrzebie. Ale największą moc ma modlitwa zanoszona zawczasu. Jest w Ewangeliach taka scena, gdy uczniowie Jezusa próbują wyrzucić złego ducha z pewnego chłopca i przekonują się, że nie mogą tego zrobić. Nie mają mocy. Gdy na osobności pytają Jezusa o przyczynę, słyszą w odpowiedzi: ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem. Chwileczkę, wyobraźmy to sobie. Tłum ludzi, zrozpaczony ojciec przyprowadza swojego syna,

0: który ma konwulsję i zachowuje się jak opętany. Jak w tym wszystkim uczniowie mają znaleźć czas na modlitwę i post? To niemożliwe. Modlitwa i post to coś, czym należało zająć się wcześniej. Jeśli modlitwa jest naszym zwyczajem, to gdy przyjdzie chwila próby czy potrzeba, jesteśmy gotowi zrobić to, co zrobić należy. Szczera, wyprzedzająca modlitwa. Prawdziwe źródło mocy.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Co skrywa twarz? Ludzkie twarze są naprawdę ciekawe. Większość tego, co wiemy o osobie, wiemy z jej twarzy. Twarz zawiera 23 różne powierzchniowe punkty orientacyjne i w kategorii niewerbalnej jest najbardziej ekspresyjną częścią ludzkiego ciała. To wizualny znak towarowy każdego człowieka. Nasz wyraz twarzy jest kontrolowany przez 53 różne mięśnie głowy, twarzy i szyi. W jednej chwili, bez zastanawiania się, możesz się uśmiechnąć, wydąć usta, zmarszczyć brwi, mrugnąć. Spójrzmy prawdzie w oczy. Twoja twarz jest oknem na to, kim jesteś. Ale czasami nakładamy twarz jak maskę. Możesz potrafić całkiem dobrze ukryć to, co naprawdę dzieje się w środku, udając na zewnątrz coś innego niż czujesz wewnątrz. Wtedy to, co widzisz, nie jest tym, co dostajesz. A kiedy tak się dzieje, życie staje się zagmatwane. Więc pozwól, że zapytam. Jakie twarze zakładasz? Co ukrywasz? Wiedz, że im częściej to robisz, tym bardziej będziesz czuł się jak oszust. Ta niezgodność między tym, kim jesteś w środku, a tym, kim jesteś na zewnątrz, rozedrze cię na strzępy.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Przebacz i zapomnij. Wybaczenie komuś, kto nas skrzywdził, to najtrudniejsza rzecz pod słońcem. A jednocześnie jest to bardzo ważne, bo bez przebaczenia nie można być naprawdę wolnym. Bardzo trudno to jednak zrobić, jeśli nie robimy tego metodą Jezusa. A na czym polega Jego sposób przebaczania? Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Pozwól, że coś ci powiem. Im więcej modlisz się za swoich krzywdzicieli, tym szybciej Bóg uwalnia cię od ciężaru braku przebaczenia. Im więcej modlisz się za swoich krzywdzicieli, tym szybciej mija ból, życie wraca do normy, a ty odzyskujesz zdolność przebaczania. Nie dzieje się to zazwyczaj z dnia na dzień, ale stanie się na pewno. Byli w moim życiu ludzie, którzy zdradzili mnie i wyrządzili mi wielką krzywdę. Długo się ze sobą zmagałem, aż w końcu posłuchałem tego, co mówi Jezus. To wydarzyło się 20 lat temu. Jestem wolny od poczucia krzywdy i żalu. I wciąż się za nich modlę.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Mina dezaprobaty. Kiedy odbywałem trening na oficera w armii, mieliśmy sierżanta, którego spojrzenie sprawiało, że miękły nam kolana. W jakiś nieznany mi sposób potrafił użyć 53 mięśni twarzy i szyi do wywołania grymasu, od którego trzęsły się portki. To niesamowite, co można wyrazić spojrzeniem. I zdumiewające, jak szybko i łatwo przychodzi nam przybrać minę dezaprobaty. Wiesz, o jakim wyrazie twarzy mówię. Fakt, że pamiętam minę tego sierżanta po prawie 40 latach, świadczy o wpływie dezaprobaty na ludzi, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Więc zatrzymaj się i pomyśl. Kiedy ktoś nie spełnia twoich oczekiwań, czy naprawdę warto spojrzeć na niego z dezaprobatą, biorąc pod uwagę szkody, które może to wyrządzić? Oczywiście jest miejsce i czas na takie spojrzenie, ale z pewnością powinno ono być wyjątkiem, a nie regułą. Czy naprawdę warto spojrzeć na niego z dezaprobatą?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: dwóch panów. Pieniądze mogą uzależniać jak heroina, a gdy tak się stanie, zaczyna nami rządzić pragnienie, by posiadać coraz więcej i więcej. Ale im więcej posiadamy, odkrywamy w swoim sercu tym większą pustkę, której pieniądze nie mogą nasycić. Jezus powiedział, że nie można służyć naraz Bogu i mamonie, czyli bogactwu. Innymi słowy, nie można jednocześnie iść w dwie różne strony. Jeśli jeden z tych panów każe ci iść, a drugi zostać, którego posłuchasz? Nie da się służyć obu naraz. Ciekawe, że Jezus nie używa słowa pieniądze, on mówi o bogactwie. To oznacza aramejskie słowo mamon, skarby, od którego pochodzi wyraz mamona. Oznacza ono, że z czasem pieniądze stają się czymś więcej niż tylko pieniędzmi, czyli środkiem prowadzącym do celu. Stają się celem samym w sobie, bożkiem ucieleśnionym w postaci bogactwa. Problemem nie są bowiem pieniądze, lecz miłość do pieniędzy, ponieważ pragnienie to potrafi przejąć władzę nad całym naszym życiem. Oto sedno problemu. Nikt nie jest w stanie służyć dwóm panom naraz. Nikt.
1: Henryk Dedo, Kropla wieczności.

0: Reklama. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
0: I po reklamie.
1: Jest ósma. Wiadomości Super FM.
2: Obrońcy praw zwierząt protestowali przeciwko polowaniom. Peter Modzior podziękował swoim wyborcom, którzy przyszli przed parlament w Budapeszcie. Jutro uczniowie w całej Polsce rozpoczną egzamin ósmoklasisty.
0: Super FM. Wiadomości.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Obrońcy zwierząt protestowali przeciwko polowaniom. W wielu miastach Polski demonstrowali pod hasłem "Mamy dość, stop cierpieniu zwierząt". Domagali się zmian w prawie łowieckim, m.in. zakazu polowań komercyjnych, nęcenia zwierząt jedzeniem czy polowania z pojazdów. W Łodzi na Piotrkowskiej aktywistów wsparły znane osobistości. Aktorki Magdalena Popławska i Maja Ostaszewska oraz piosenkarz Krzysztof Skiba. Mówi Magdalena Gałkiewicz z Łódzkich Zielonych.
3: My naszą ustawą zamykamy biura polowań, zamykamy w ogóle możliwość prowadzenia tego typu działalności. Przeciwnej działalności, która jest nieetyczna.
2: Organizatorzy muszą zebrać 100 tysięcy podpisów, by wprowadzić projekt do Sejmu. Wczorajsza data protestów była nieprzypadkowa. Zbiegła się z urodzinami tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki, znanego z walki o prawa zwierząt. Peter Modzior podziękował tysiącom zwolenników przed siedzibą parlamentu w Budapeszcie. Ucząc o węgierskich wyborach, napiszą w podręcznikach historii, że światło zwycięża ciemność, powiedział nowy premier Węgier. To wy pokazaliście, że nie ma się czego bać. Za to wam dziękuję, dodał. Wirus na kolejnym wycieczkowcu, tym razem na pokładzie amerykańskiego statku Caribbean Princess, 115 osób zostało zarażonych norowirusem. Cierpi na objawy gastryczne. Norowirus jest często spotykany, powoduje takie objawy jak wymioty i biegunkę. Potocznie w Polsce mówi się na to jelitówka albo grypa żołądkowa. Nie należy tego mylić z hantawirusem, którym zaraziła się grupa pasażerów wycieczkowca Hondius płynącego na Teneryfę. Jutro uczniowie w całej Polsce rozpoczną egzamin ósmoklasisty. Spytaliśmy niektórych, jak się czują.
4: Przygotowujemy się praktycznie cały czas w szkole i poza szkołą. Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może, ale już odpuszczamy, żeby po prostu było spokojnie na egzaminie, żeby nikt się nie stresował.
5: Wiadomo, pod koniec już te ostatnie 2-3 miesiące jest najbardziej nauczyciele się przykładają do tego.

Radio Super FM. Radio Super FM w 100% szczecińskie. Ja się

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
2: Barbara Gądek, dzień dobry. Sprawdzamy, co kulturalnie wydarzy się dziś w Szczecinie i okolicach. Największym wydarzeniem weekendu pozostaje oczywiście piknik nad Odrą na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Na mieszkańców i turystów czekają targi turystyczne, jarmark rozmaitości, wielkie gotowanie i atrakcje rodzinne. Wstęp bezpłatny. Od rana można też odwiedzić Pchli Targ na Pogodnie. W godzinach od 10 do 15 na placu Waleriana Pawłowskiego będzie można kupić, sprzedać albo po prostu poszperać wśród książek, winyli i przedmiotów z duszą. Na Pomorzanach od 10 do 14 potrwa szczeciński bazar smakoszy w Offmarinie przy ulicy Chmielewskiego. Znajdziecie tam lokalne sery, pieczywo, kawę i gotowe dania od regionalnych wystawców. Rodziny z dziećmi mogą zajrzeć do Goksiru w Przesławiu, gdzie o 10 rozpocznie się wydarzenie Chocki Klocki, wielkie święto fanów Lego z makietami, konkursami i spotkaniami z Lego-tuberami. Miłośnicy historii mogą się wybrać na wycieczkę do schronu pod Stocznią Szczecińską. Pierwsze wejście o godzinie 10:00 to spacer po największym schronie cywilnym w Polsce. A dla najmłodszych dziś także teatralna niedziela. O 11:00 w Teatrze Lalek Pleciuga rozpocznie się spektakl Oskar i Rzeczy. A na scenie antygrawitacji przy ulicy Jodłowej laboratorium pana Kleksa. Pełne eksperymentów, wybuchów i ciekłego azotu. Warto skorzystać.
0: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Niedziela z radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
2: Władimir Putin ogłosił, że wojna z Ukrainą zbliża się do końca. Prokuratura bada tragiczny wypadek na skuterze wodnym, zginął 18-latek. Pogoda dziś sprzyja spacerom, w stolicy będzie piknik z olimpijczykami.
3: Super FM. Wiadomości.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przywódca Rosji Władimir Putin oświadczył, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Nie zaprzeczył, że mógłby negocjować w tej sprawie z państwami europejskimi. Dodał, że negocjatorem powinien być wtedy były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim byłoby możliwe tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego. Financial Times napisał w czwartek, cytując szefa Rady Europejskiej Antonio Costa, że Unia Europejska przygotowuje się na ewentualne rozmowy pokojowe z Putinem, a prezydent Zełenski zaaprobował ten plan. Prokuratura bada przyczyny tragicznego wypadku na skuterze wodnym. W czasie Mistrzostw Polski na Wiśle w Płocku zginął 18-latek. Doszło do kraksy z innym zawodnikiem. Drugi z uczestników wypadku nie odniósł poważnych obrażeń. Śledztwo toczy się też w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Roztoczu. Spłonęło 300 hektarów lasu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec.
4: Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenie, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
2: Straż pożarna dogasza pożar na Roztoczu. Wciąż mogą się kryć zarzewia ognia, które strażacy starannie neutralizują. Mieszkańcy Warszawy i turyści w stolicy mogą dziś spotkać gwiazdy sportu. W Parku Górczewska odbędzie się międzypokoleniowe spotkanie. Przyjdą medaliści olimpijscy.
5: Piknik aktywności z olimpijczykami będzie Robert Korzeniowski, czyli czterokrotny złoty medalista olimpijski. Będę ja, czyli Agnieszka Kobus-Zawojska. W swoim życiu zdobyłam 2 medale olimpijskie, ale będzie Ola Jarecka, czyli medalistka z Paryża. Krzysiek Kosedowski, który jest znany nie tylko ze sportu, ale wiadomo, że też z telewizji.
2: Mówi Agnieszka Kobus-Zawojska. Ponadto pojawi się Władimir Semiruni, a więc wicemistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim z tegorocznych zimowych igrzysk w Mediolanie i Cortinie. W programie atrakcje sportowe prowadzone przez medalistów, na przykład marsz rekreacyjny z Robertem Korzeniowskim. Piknik w Parku Górczewska w Warszawie od 10 do 14.
1: Niedziela z radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Super FM Szczecin.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: I po reklamie.
3: Niedziela z radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
2: Statek Hondius z zakażonymi hantawirusem przybył już na Teneryfę. Zwolennicy nowego premiera Węgier świętowali przejęcie władzy, a Lech Poznań już blisko świętowania Mistrzostwa Polski, bo Górnik przegrał wczoraj z Zagłębiem.
3: Super FM. Wiadomości.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wycieczkowiec Hondius przybył już na Teneryfę. Na statku zmarły 3 osoby w wyniku zarażenia tzw. hantawirusem. Pasażerowie mieli być ewakuowani i odesłani do swoich krajów. Akcja została dobrze przygotowana. Pasażerowie będą mieli kontakt tylko ze służbami, zapewnia hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez.
4: Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Następnie statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów.
2: Wycieczkowiec wypłynął z Argentyny. Węgry mają nowego premiera. Zwolennicy Petera Modziora świętowali w Budapeszcie zakończenie 16 lat rządów Viktora Orbana. Wiele tysięcy ludzi zgromadziło się przed parlamentem w czasie zaprzysiężenia nowego gabinetu.
5: Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej. Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji.
2: W pierwszą wizytę nowy premier Węgier ma się udać do Polski. Odnaleziono ciała kolejnych 2 ofiar erupcji wulkanu w Indonezji. Przypomnijmy, w piątek doszło do niespodziewanej eksplozji wulkanu Dukono na wyspie Halmahera. Świadkowie mówią, że był to potężny huk i słup popiołu wysoki na 10 kilometrów. Zginęły 3 osoby. Erupcja trwa, ale już na mniejszą skalę, a obszar wokół krateru jest pokryty pyłem wulkanicznym. Sport. Lech Poznań już o krok od Mistrzostwa Polski. Wystarczy, że wygra jeden z 2 ostatnich meczów. To dlatego, że wczoraj Górnik Zabrze przegrał na swoim stadionie z Zagłębiem Lubin 0-2. W innych meczach jeszcze Jagiellonia wygrała z Pogonią 3-2, a Widzew z Lechią 3-1.
1: Niedziela z Radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama. Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Grand Coupe już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
2: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: I po reklamie.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
5: Barbara Gądek, wracamy do wydarzeń kulturalnych tej niedzieli w Szczecinie. Od 11 na Wałach Chrobrego ponownie startuje piknik nad Odrą, największa plenerowa impreza tego weekendu. W programie m.in. targi turystyczne, strefa Discover Pomerania, atrakcje rodzinne i kulinarne podróże po Dolnym Śląsku i Bułgarii. O 11 przy Bramie Głównej rozpocznie się spacer po cmentarzu centralnym. Przewodniczka Joanna Olszowska opowie o sztuce, pamięci i historii ukrytej w najstarszej części tej nekropolii. Także o 11 w Muzeum Sztuki Współczesnej przy Starołyńskiej rozpoczną się warsztaty rodzinne Kreatywny Etnodesign, inspirowane wzornictwem pyrzyckim. W samo południe natomiast warto zajrzeć do Zamku Książąt Pomorskich. O 12 rozpocznie się tam pokaz dawnej techniki fotograficznej, a równolegle rozpocznie się niedzielny koncert południowy. Wystąpi Dolińska Nasiłowska, piano duo. Spacerujcie dziś też po Jasnych Błoniach. Od 11 do 14 można tam spróbować swoich sił w widowiskowym sporcie inspirowanym światem postapokalipsy. A od 12 najmłodsi będą mogli poćwiczyć bezpieczną szermierkę. O 13 przy Syreniech Stawach wystartuje szczecińska odsłona Wings for Life World Run, wyjątkowego biegu, w którym to meta ściga zawodników. Natomiast w hali Odra akcja charytatywna Podaruj Uśmiech z PSR. Zaplanowano koncerty rapowe, warsztaty, pokazy i spotkania z ludźmi pełnymi pasji. A co w teatrach? Światy możliwe w Teatrze Kana. Co ciekawe, kształt scenariusza powstawał na podstawie rozmów z czatem GPT. Pokazy są o 19. Czy pocałunek może ludzi połączyć na zawsze? Sztukę Pocałunek obejrzycie w Teatrze Małym. A wszystko przez hrabiego w Teatrze Kameralnym. Scenariusz dotyka ważnego tematu przyjaźni, miłości do ludzi poprzez pryzmat różnych zachowań, czyli miłość niejedno ma imię.
0: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Niedziela z radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: I po reklamie.
3: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
4: Benzyna może być w przyszłym tygodniu tańsza nawet o 30 groszy. Rosja i Ukraina wzajemnie oskarżają się o łamanie zawieszenia broni. Wieczorem El Clasico, wyjątkowe. Barsa może zostać w tym meczu mistrzem Hiszpanii.
1: Super FM. Wiadomości.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na obniżki cen paliw w nadchodzącym tygodniu. Zdaniem ekspertów ceny benzyny i diesla spadną o 25 do 30 groszy za litr. Stanieje też autogaz o około 10 groszy, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
5: To będzie oznaczało, że benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
4: Na razie według cen maksymalnych 95 kosztuje 6,35, a olej napędowy 7,3 to maksymalne stawki. Rosja i Ukraina oskarżyły się wzajemnie o naruszanie trzydniowego rozejmu. Według Kijowa rosyjskie drony w obwodach Dniepropetrowskim i Zaporowskim zabiły 2 osoby. Moskwa podaje, że Ukraińcy atakowali w czasie rozejmu rosyjskich żołnierzy dronami. Na Kubie brakuje 90% leków i środków medycznych, podają niezależne media. Powodem jest pogłębiający się kryzys gospodarczy na wyspie. Lokalni dziennikarze piszą, że aktualnie Kubańczycy nabywają praktycznie wszystkie leki i artykuły medyczne na czarnym rynku. W piątek amerykański sekretarz stanu Marco Rubio stwierdził, że USA zaproponowały Kubie pomoc $100 milionów pod warunkiem dystrybucji tej pomocy przez niezależne instytucje, ale Hawana to odrzuciła. 8 tysięcy ludzi pobiegnie dziś ulicami Poznania. To charytatywny bieg Wings for Life World Run. Całkowity dochód przeznaczony jest na rozwój badań nad uszkodzeniami rdzenia kręgowego. Trasa będzie przebiegać m.in. przez centrum miasta, start o 13:00, a w związku z tym już od rana należy liczyć się z utrudnieniami w komunikacji miejskiej. To będzie wyjątkowe El Clasico. Barcelona na Camp Nou podejmie dziś Real Madryt, jeśli wygra, obroni mistrzostwo Hiszpanii, mówi trener Barsy Hansi Flick.
6: It's a special game also for me.
4: Oczywiście to nie jest zwykły mecz, jest wyjątkowy, także dla mnie. Liczy się tytuł mistrzowski, drugi z rzędu, to nasz główny cel. Mecz na Camp Nou o 21:00.
3: Niedziela z radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
1: I po reklamie.
3: Niedziela z radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin.

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
3: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
2: Tworzony specjalnie dla Ciebie, od pierwszego pomysłu aż po ostatni detal.
3: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
2: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
3: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
2: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci.
4: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
5: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
6: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
7: Jak tak, to Allegro.
1: I po reklamie.
8: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
9: Zbigniew Ziobro miał wyjechać z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Białystok oferuje mieszkania komunalne absolwentom swoich uczelni. Po południu poznamy siatkarskich mistrzów Polski. To może być Aluron, CMC Warta Zawiercie albo Bogdanka Luk Lublin.
1: Super FM. Wiadomości.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i przebywa w Stanach Zjednoczonych, podała Telewizja Republika. Były minister sprawiedliwości w kraju ma odpowiadać za nadużycia w Funduszu Sprawiedliwości. Nowy premier Węgier Peter Modzior zapowiadał wcześniej, że nie przedłuży Ziobrze azylu na Węgrzech. Izrael poinformował o deportowaniu dwóch zatrzymanych aktywistów globalnej flotylli Sumut, płynącej z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Obaj od ponad tygodnia przebywali w izraelskim areszcie. Jak zatrzymać studentów na swojej uczelni, pomysł ma Białystok. Proponuje mieszkanie komunalne dla absolwenta, mówi zarządzający mieniem komunalnym Andrzej Ostrowski.
10: Zdolni ludzie, którzy ukończyli studia ze średnią 4,5 minimum, nie ukończyli 35 roku życia, podstawowy wymóg, umowa o pracy na terenie miasta, czyli te osoby muszą tu pracować w Białymstoku.
9: Dotąd z takiej propozycji skorzystało 160 osób. Trzęsienie ziemi w Chile w środkowej części kraju odnotowano wstrząs o magnitudzie 5,8, poinformowało Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne. Epicentrum znajdowało się niedaleko portowego miasta Lebu. Na razie nie ma informacji o tym, by ktoś ucierpiał albo o dużych zniszczeniach. Jutro w 13 tysiącach szkół zacznie się egzamin ósmoklasisty. Choć stres, jak mówią uczniowie, jest obecny, do testu przygotowywali się od dawna.
11: Ja na przykład dużo się uczę w domu. No myślę, że całkiem dużo nadrobiłam, bo miałam spore zaległości z matematyki. Teraz jest dużo lepiej.
9: Wyniki egzaminów 3 lipca liczą się, bo mają znaczenie w kontekście dostania się do wybranej szkoły średniej. Na pocieszenie można powiedzieć, że egzaminu nie można nie zdać. Zawiercie kontra Lublin. Dziś poznamy siatkarskich mistrzów Polski. Piąte i zarazem ostatnie spotkanie serii finałowej rozegrane zostanie w Sosnowcu. Ostateczny pojedynek o 14:45, a mierzą się Aluron CMC Warta Zawiercie i Bogdanka Luk Lublin.
8: Niedziela z Radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: I po reklamie.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
9: Barbara Gądek, przed nami aktywne niedzielne popołudnie w Szczecinie. O 13:00 przy syreniach w stawach wystartuje szczecińska odsłona Wings for Life World Run, wyjątkowego biegu, w którym to meta ściga zawodników. Natomiast w hali Odra od południa trwa akcja charytatywna Podaruj Uśmiech z PSR. Zaplanowano koncerty rapowe, warsztaty, pokazy i spotkania z ludźmi pełnymi pasji. Celem wydarzenia jest zbiórka środków dla dzieci z Salezjańskiego Domu Dziecka. Na warsztaty improwizacji o 13:00 zaprasza Teatr Lalek Pleciuga. Są otwarte zarówno dla początkujących, jak i dla osób z doświadczeniem scenicznym. W tym samym czasie, również o 13:00, w Domu Kultury Klub Skolwin rozpocznie się bezpłatny spektakl dla dzieci Krasnoludki są na świecie. Miłośnicy rękodzieła mogą się wybrać do strychu w młynie na warsztaty tworzenia pluszowych sów z włóczki. A przez cały dzień można też odwiedzać podziemne trasy Szczecina pod dworcem PKP albo zajrzeć do Muzeum Szczecin w PRL przy ulicy Śląskiej, czynnego dziś od 12 do 15. A co w teatrach? Światy możliwe w Teatrze Kana. Co ciekawe, kształt scenariusza powstawał na podstawie rozmów z czatem GPT. Pokazy są o 19:00. Czy pocałunek może ludzi połączyć na zawsze? Sztukę Pocałunek obejrzycie w Teatrze Małym. A Wszystko przez Hrabiego w Teatrze Kameralnym. Scenariusz dotyka ważnego tematu przyjaźni, miłości do ludzi poprzez pryzmat różnych zachowań, czyli miłość niejedno ma imię. Na zakończenie jeszcze zaproszenie na wystawę Chimery wracają Leszka Żegalskiego, jednego z najważniejszych twórców polskiej sztuki współczesnej. Chimery wracają to prezentacja najnowszych obrazów tego artysty. Intensywnych, symbolicznych, pełnych charakterystycznej dla Żegalskiego ekspresji i nieoczywistych znaczeń. Wernisaż w piątek o 18:00 w Galerii 111.
0: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Niedziela z radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
1: I po reklamie.
2: Jest 13. Wiadomości Super FM.
6: Jarosław Kaczyński mówi o grupach w Polsce, które przygotowywały zamach smoleński. Zaczęła się akcja ewakuacji statku wycieczkowego na Teneryfie. Iga Świątek zagra o 1/8 turnieju tenisowego w Rzymie.
1: Super FM. Wiadomości.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jarosław Kaczyński powtórzył dziś, że 16 lat temu doszło do zamachu w Smoleńsku na prezydenta Polski. Znaczna część naszego społeczeństwa nie chce przyjmować do wiadomości prawdy, mówił publicznie podczas miesięcznicy śmierci Lecha Kaczyńskiego. To twarda, nieprzyjemna prawda o zamachu, którego dopuścił się Władimir Putin i jego współpracownicy, także ci, którzy są w Polsce, mówi Jarosław Kaczyński. Statek Hondius przybył już na Teneryfę. Pasażerowie zostaną odesłani samolotami do swoich krajów. Na wycieczkowcu potwierdzono zakażenie groźnym hantawirusem. 3 osoby zmarły. Potwierdzono 8 zakażeń. Mieszkańców Teneryfy uspokaja szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Ghebreyesus.
7: Ta choroba to nie COVID i wielokrotnie powtarzaliśmy to jako WHO. Oczywiście jest jeszcze jedna kwestia, na którą chcę zwrócić uwagę w moim przesłaniu do mieszkańców Teneryfy. Ryzyko dla ludności dla lokalnej społeczności jest niskie.
6: Statek po opuszczeniu go przez pasażerów z 30 zdrowymi członkami załogi na pokładzie, w tym kapitanem, Polakiem Janem Dobrogowskim, popłynie do Holandii i zostanie tam poddany dezynfekcji. Z kolei statek towarowy został trafiony niezidentyfikowanym pociskiem niedaleko Kataru. Uderzenie pociskiem wywołało niewielki pożar, który został ugaszony. Kapitan statku nie poinformował o ofiarach ani możliwym wpływie na środowisko. Irańska Gwardia Rewolucyjna ostatnio zagroziła atakiem na wrogie, jak to ujęła, statki w tym regionie. Iga Świątek zagra dziś w Rzymie z Włoszką Elisabetą Cocciaretto. Stawką spotkania awans do 1/8 finału. Do optymalnej formy jeszcze mi trochę brakuje, ale jestem na właściwej drodze, mówi przed dzisiejszym meczem Polka. Czuję na treningach, że robię postęp. Oczywiście nie zawsze potrafię to pokazać w trakcie meczu, ale krok po kroku to proces. Mecz Igi Świątek wieczorem, ale nie wcześniej niż o 19:00.
2: FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: W północnej Szwecji, w regionie Jämtland, daleko od wielkich miast, autostrad i modnych gastronomicznych dzielnic, istniała niegdyś restauracja, o której mówił cały kulinarny świat. Nazywała się Fäviken. Jej adres sam w sobie był częścią historii. Dlaczego mówię był? No bo miejsce to już nie istnieje dzisiaj, ale nadal funkcjonuje w smakach dalekiej północy. Restauracja działała w okolicach miejscowości Åre, na terenie dawnej posiadłości wiejskiej Fäviken. To obszar znany bardziej z narciarstwa, lasów, jezior, surowego klimatu niż z luksusowej kuchni. A jednak właśnie tam zaczęli przyjeżdżać ludzie z całego świata, często pokonując tysiące kilometrów tylko po to, by na przykład zjeść kolację. Za sukcesem tego miejsca stał Magnus Nilsson, szef kuchni, który przejął restaurację, nadał jej zupełnie nowy kierunek. Zamiast kopiować modę z Paryża, z Londynu czy Kopenhagi, postawił na coś odwrotnego. Maksymalne wykorzystanie tego, co dawała północna Szwecja. A północ daje dużo, ale niełatwo. Sezon wegetacyjny jest tutaj krótki, zimy długie, świeżych warzyw przez sporą część roku praktycznie nie ma, dlatego w Fäviken ogromną rolę odgrywały techniki konserwacji. Kiszenie, suszenie, fermentacja, solenie, wędzenie czy też przechowywanie w chłodzie. To nie był taki modny zabieg marketingowy, ale konieczność zamieniona w kulinarną filozofię. W menu pojawiały się produkty, które dla wielu gości były nawet zaskoczeniem. No, renifer, łoś, dzikie ptactwo, pstrągi, ikra, ale również jagody, porosty, korzenie, zioła. Nawet mrówki używane dla cytrusowego aromatu. No, brzmi egzotycznie, ale większość składników pochodziła tylko i wyłącznie z najbliższej okolicy. To właśnie ta lokalność była tu rozumiana dosłownie. Nie z regionu, nie z kraju, ale często z kilku kilometrów wokół restauracji. Magnus Nilsson sam polował, sam łowił, zbierał i współpracował z lokalnymi rolnikami. Jeśli czegoś nie dało się zdobyć w odpowiedniej jakości, po prostu tego tutaj nie podawano. Fäviken

0: miało też nietypowy model działania. Restauracja przyjmowała bardzo ograniczoną liczbę gości, zwykle około 24 osoby jednego wieczoru. Kolacja była wydarzeniem, a nie takim szybkim posiłkiem. Goście nawet przyjeżdżali wcześniej, często nocowali w pobliżu. Sama kolacja trwała wiele, wiele godzin. W światowych rankingach restauracja regularnie trafiała do ścisłej czołówki, pojawiała się na liście 50 najlepszych restauracji świata, no mimo że znajdowała się setki kilometrów od typowych centrów gastronomicznych. No to pokazuje skalę tego fenomenu. W 2019 roku świat gastronomii zaskoczyła wiadomość. Favicon zostanie zamknięte. Nie z powodu problemów finansowych czy spadku popularności, nie, ale decyzją samego Magnusa Nilssona. Uznał, że projekt dobiegł naturalnego końca i nie chce prowadzić go mechanicznie. No, to rzadkie podejście, zakończyć działalność będąc na szczycie. Ale miejsce to pokazało i nadal pokazuje, że można opowiedzieć region, można opowiedzieć lokalność poprzez smak, poprzez autentyzm. A te tutaj pozostały. Do usłyszenia. Cześć.
1: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl

0: Radiu Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.
1: Wśród gór Bałkanów, zamknięte w długiej dolinie nad rzeką Miliacką, leży Sarajewo. Miasto, którego atmosfery nie da się pomylić z żadnym innym miejscem Europy. Dzisiejsza opowieść zainspirowana została oryginalną kartką, którą otrzymałem od Darii. To właśnie ona, zafascynowana bałkańskimi klimatami, odwiedziła to miasto i zachęciła mnie do kolejnych naszych radiowych pocztówkowych podróży. Dzięki, Daria. Daria to jest prawdziwa podróżniczka. Sarajewo nie zachwyca jedynie zabytkami. Ono działa przede wszystkim właśnie autentycznym klimatem, tym szczególnym napięciem między radością życia a pamięcią bólu. To jest miejsce pomiędzy wschodem a zachodem, między codziennością a historią. No tutaj nigdy nie jest daleko do tej historii. To miasto, w którym od wieków żyli obok siebie muzułmanie, katolicy, prawosławni i Żydzi. No nie zawsze idealnie, nie zawsze oczywiście bez sporów, no ale wystarczająco długo, by stworzyć przestrzeń wyjątkową. W wielu częściach świata ta różnorodność jest hasłem. W Sarajewie przez stulecia była po prostu codziennością. Rano słychać nawoływanie muezina, chwilę później biją dzwony kościelne, kilka ulic dalej ktoś zapala świece w cerkwi, a niedaleko trwa spokojny rytm życia przy dawnej synagodze. Ale to tutaj nie jest turystyczną inscenizacją, tylko realną tkanką miasta. Oczywiście Sarajewo to także sport. W 1984 roku odbyły się tutaj zimowe Igrzyska Olimpijskie. Być może część z Was pamięta. To wydarzenie, które do dziś wspomina się tutaj z dumą. Dla ówczesnej Jugosławii był to symbol nowoczesności, otwarcia na świat. Góry wokół miasta stały się arenami olimpijskimi. Do dziś mieszkańcy mówią o tamtym czasie z nostalgią, bo to był moment, gdy Sarajewo pokazało światu swoją najlepszą twarz. Gościnność, energię, zdolność współpracy ponad podziałami. Ale potem przyszły lata 90. Oblężenie Sarajewa w latach 92-96 było jedną z najtragiczniejszych kart współczesnej Europy. Miasto zostało otoczone, ludzie żyli pod ostrzałem, bez normalnej wody, prądu, bezpieczeństwa. Ulice, po których dzisiaj spacerują turyści, wtedy były miejscem strachu. Do dziś w chodnikach można zobaczyć tak zwane róże Sarajewa, ślady po wybuchach moździerzy wypełnione czerwonym materiałem. To nie pomnik, ale to rana wpisana w asfalt. I właśnie tutaj tkwi wyjątkowość atmosfery Sarajewa, bo obok meczetu stoi katedra, obok kawiarni mamy miejsce pamięci, obok śmiechu wspomnienie wojny, na obok codzienności historia, która często nadal boli. Miasto poranione, ale żywe. Miasto podzielone historią, ale wciąż spotykające się przy jednym stole. To miasto, które zna ciężar łez, ale zna też wartość wspólnego śmiechu. Niesamowite miejsce, które każdemu polecam zobaczyć, chociaż raz w życiu. Do usłyszenia. Cześć.
0: Pocztówki z podróży w Radiu Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.

0: Reklama.
1: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne kiedy trzeba, ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
0: I po reklamie. Super FM na 97,5.

0: program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Sama nazwa miasta jest bardzo konkretna. Joensuu po fińsku oznacza ujście rzeki. No i rzeczywiście, miasto powstało w miejscu, gdzie rzeka Pielisjoki łączy jezioro Pyhäselkä z większym systemem wodnym regionu. W Finlandii takie położenie zawsze miało znaczenie. No, transport drewna, handel, rybołówstwo, komunikacja, to wszystko przez wieki opierały się właśnie na wodzie. Joensuu nie próbuje konkurować z Helsinkami ani z pocztówkowymi kurortami gdzieś dalekiej Laponii, bo jego siła tkwi gdzie indziej. To brama do Karelii, krainy lasów, jezior i spokojnej północnej codzienności. Miasto zostało założone już w połowie XIX wieku z inicjatywy rosyjskiego cara Mikołaja I, no bo Finlandia znajdowała się wówczas w granicach Imperium Rosyjskiego jako Wielkie Księstwo Finlandii. To ciekawostka sama w sobie. No, wiele fińskich miast rozwijało się właśnie w tym okresie, korzystając z autonomii gospodarczej. Joensuu bardzo szybko stało się miastem drewna. W XIX i na początku XX wieku spławiano tędy ogromne ilości pni z północnych lasów. Port rzeczny był jednym z najważniejszych w kraju. No, mówi się nawet, że Joensuu był kiedyś jednym z największych miast handlu drewnem w Finlandii. No i ten związek z lasem pozostał do dziś. Współczesne Joensuu jest ważnym ośrodkiem badań leśnych, nowoczesnego wykorzystania drewna, ekologicznych technologii. Działa tu również Uniwersytet Wschodniej Finlandii, który znany jest m.in. z badań nad środowiskiem i leśnictwem. No w pewnym sensie miasto przeszło drogę od handlu drewnem do nauki o lesie. Ale Joensuu to także oczywiście kultura Karelii. Północna Karelia ma własny charakter, taki spokojniejszy, bardziej melancholijny, mocno związany z przyrodą, pieśniami i tradycją pogranicza. To właśnie z terenów Karelii wywodzą się liczne motywy narodowego eposu Finlandii, czyli Kalevali. Choć samo Joensuu nie jest bezpośrednio miastem Kalevali, czuje się tutaj tego ducha, szacunek do natury, dawnych pieśni, lokalnych tożsamości. W okolicy funkcjonuje wiele również opowieści o leśnych istotach. W dawnych wierzeniach tych karelsko-fińskich las nie był pustą przestrzenią, miał swojego opiekuna. Tapio, pana lasów. Myśliwi prosili go o przychylność, zbieracze jagód i grzybów odnosili się do przyrody z respektem. No dzisiaj brzmi trochę to jak legenda, ale w Finlandii relacja człowieka z lasem nadal ma niemal taki duchowy, spirytualny wymiar. A na koniec krótka wyprawa poza miasto. Kilkadziesiąt kilometrów od Joensuu znajduje się jedno z najpiękniejszych miejsc w kraju. Park Narodowy Koli. To właśnie krajobrazy tego parku, krajobrazy Koli, wzgórza, jeziora, bezkresne lasy, stały się ikoną fińskiej tożsamości narodowej. Wielu artystów uważało, że prawdziwa Finlandia wygląda właśnie tak. No i chyba mają rację. Do usłyszenia.
0: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl

0: Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.
1: Między Amsterdamem a Hagą w gęstej sieci niderlandzkich kanałów leży Lejda. To miasto nie jest tak znane oczywiście jak Amsterdam, ani tak polityczne jak pobliska Haga, ale dla historii Holandii ma znaczenie ogromne. To miejsce nauki, tolerancji, handlu, no i niezwykłej miejskiej atmosfery. Lejda jest jednym z najstarszych miast całego kraju. Prawa miejskie otrzymała już w XIII wieku, a dzięki położeniu na szlakach wodnych szybko rozwinęła handel i rzemiosło. Przez wieki również słynęła szczególnie z produkcji sukna. Działały tutaj setki warsztatów tkackich, miasto należało do najbogatszych w Republice Zjednoczonych Prowincji, zwłaszcza w XVI, XVII wieku. Ale momentem, który na zawsze zapisał Lejdę w historii, było oblężenie z drugiej połowy XVI wieku, podczas wojny o niepodległość Niderlandów przeciw Hiszpanii. Miasto przez wiele miesięcy cierpiało głód, choroby, ale nie poddało się wojskom hiszpańskim. Ratunek przyszedł w dosyć niezwykły sposób. Holendrzy przerwali groble i zalali okoliczne tereny, by flotą małych łodzi dotrzeć do miasta. Woda stała się więc bronią. No, typowo niderlandzkie rozwiązanie. 3 października 1574 roku Lejda została wyzwolona. Do dziś jest w zasadzie to najważniejszy lokalny dzień, dzień święta narodowego, no może nie narodowego, ale na pewno miasta. W nagrodę za lojalność i opór miasto otrzymało wyjątkowy dar. Powstał tutaj najstarszy uniwersytet w Holandii. No i właśnie uczelnia nadała Lejdzie szczególnego charakteru. Studiowali tutaj uczeni, filozofowie, lekarze, prawnicy z całej Europy. Z uczelnią związani byli m.in. René Descartes, czyli Kartezjusz, a również Albert Einstein, który bywał tutaj również często jako gość. Taki gościnny profesor. Miasto zyskało opinię miejsca wolnej myśli, debat, intelektualnej odwagi. Oczywiście Lejda ma też swojego wielkiego artysty, nie możemy o nim zapomnieć. W 1606 roku urodził się tutaj Rembrandt. Choć później przeniósł się do Amsterdamu, to właśnie w Lejdzie stawiał pierwsze kroki jako malarz. Dzisiaj w mieście znajdziemy trasy spacerowe związane z jego życiem, miejsca związane z jego młodością. Dzisiejsze miasto, dzisiejsza Lejda poprzecinane z dziesiątkiem kanałów, mostów, no ale jest spokojniejsza niż na przykład Amsterdam. Można powiedzieć, że Lejda daje podobny klimat, tylko w bardziej kameralnej skali. Wąskie kamienice, łodzie przy nabrzeżach, rowery, małe kawiarnie, studenci z plecakami, to wszystko tworzy taki codzienny krajobraz. Jedną z ciekawostek są na przykład wiersze na murach. W różnych częściach miasta umieszczono teksty poetyckie w wielu językach świata, od hiszpańskiego po japoński, również są polskie. To projekt artystyczny, który zamienił zwykłe ściany w taki literacki spacerownik. No, w sumie to jedno z tych miast, do których wraca się nie z obowiązku, lecz z przyjemnością, czego i również Wam serdecznie życzę. Do usłyszenia. Cześć.
0: Pocztówki z podróży w Radiu Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.

0: program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Dziś o jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc noclegowych świata. To fiński Kaxlautanen Arctic Resort. Hotel, który rozsławił szklane iglo, no i możliwość oglądania zorzy polarnej bez wychodzenia z łóżka. Historia tego miejsca zaczęła się dość skromnie. Założyciel resortu, Jussi Eiramo, w latach 70. podróżował po Laponii, no i spóźnił się z powrotem po zamknięciu lokalnych usług noclegowych. Według często powtarzanej historii noc spędził w dziczy, a później uznał, że właśnie tutaj warto stworzyć miejsce dla podróżników. Tak zaczęła się działalność, początkowo znacznie prostsza niż dzisiejszy resort, ale jednak. Największą sławę przyniosły mu tzw. szklane iglo. To niewielkie ogrzewane konstrukcje z przeźroczystym dachem wykonanym ze specjalnego szkła odpornego na mróz i zaparowanie. Dzięki temu zimą można obserwować niebo, gwiazdy, a przy odrobinie szczęścia również zorzę polarną. Oczywiście wbrew popularnym zdjęciom z internetu zorza nie pojawia się tutaj każdej nocy. To zjawisko jest zależne od aktywności słonecznej, pogody, zachmurzenia. No mówiliśmy już o tym na antenie naszych pocztówek w Radiu Super FM. Hotel znajduje się jednak na tyle daleko na północy, że sezon obserwacyjny jest bardzo dobry. Zwykle od końca sierpnia do kwietnia można oglądać tutaj z dużym prawdopodobieństwem zjawisko zorzy polarnej. Kaxlautanen oferuje nie tylko iglo, oczywiście są tutaj także tradycyjne drewniane chaty, większe wille, sauny. No w Finlandii nawet najbardziej futurystyczny nocleg nie może odbyć się bez sauny. Położenie tego resortu jest ważne, oczywiście nie tylko dla zorzy. Hotel leży blisko Parku Narodowego Urho Kekkonen, jednego z największych parków narodowych w Finlandii. Obszar tundry, lasów, wzgórz, no i mnóstwa tras trekkingowych. Latem przyciąga piechurów, rowerzystów, a zimą narciarzy biegowych oraz miłośników psich zaprzęgów. W programie pobytu często znajdują się safari, skuterami śnieżnymi, przejażdżki saniami, ale również wizyty w gospodarstwach Samów, tej rdzennej ludności północnej Skandynawii. To pokazuje, że miejsce sprzedaje nie tylko nocleg, ale cały lapoński krajobraz doświadczeń. Kaxlautanen stał się globalnym symbolem turystyki północy. Zdjęcia iglo regularnie pojawiają się w rankingach najbardziej niezwykłych hoteli świata. No a resort dodatkowo idealnie wpisuje się w nowy trend spędzania wolnego czasu. Turystykę wrażliwą i regeneratywną. Ale o tym przy innej okazji. Do usłyszenia. Cześć.
0: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl

0: który zachwyca smakiem i wyglądem.
1: Tworzony specjalnie dla Ciebie, od pierwszego pomysłu aż po ostatni detal.
0: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
1: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
0: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
1: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci.
2: I po reklamie.
3: Jest 14. Wiadomości Super FM.
4: Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej jest w Stanach Zjednoczonych, opuścił Węgry. Maturzyści mają chwilę przerwy, za nami pierwszy tydzień matur. A na jutrzejszy egzamin szykują się już ósmoklasiści.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej jest w Stanach Zjednoczonych. Politycy koalicji rządzącej nazywają go tchórzem, a koledzy z PiS-u bronią byłego ministra sprawiedliwości. Ziobro ukrywał się przed polską prokuraturą na Węgrzech, ale od wczoraj w Budapeszcie rządzi Peter Modzior, który w odróżnieniu od Viktora Orbana już jakiś czas temu zadeklarował, że nie będzie chronić polityka PiS-u. Mówią europosłanka lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, a z drugiej strony Jarosław Sellin z PiS-u.
5: Miękiszon, fujara i tchórz. To są cytaty ze Zbigniewa Ziobry, serwował nam z mównicy sejmowej i dokładnie tak się zachował.
6: Nie mają szansy w obecnej sytuacji takiego podporządkowania wymiaru sprawiedliwości rządowi na sprawiedliwe potraktowanie przez wymiar sprawiedliwości w Polsce.
4: Z Polski wyjechał też zastępca Ziobry, Marcin Romanowski. Obaj w Polsce mieliby odpowiadać za nadużycia finansowe w Funduszu Sprawiedliwości. Za nami pierwszy tydzień matur. Jutro maturzyści zdają egzamin z rozszerzonej matematyki. Niektórzy są jeszcze pod wrażeniem piątkowych egzaminów z rozszerzonej biologii i filozofii.
7: Jestem dobrze nastawiony.
8: Podsumowałabyś ją raczej, że była łatwa?
9: Nie, tak bym nie podsumowała jej na pewno i pewnie się będę musiała zapisać w przyszłym roku jeszcze raz.
7: Łatwiejsza niż próbna, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsza niż w zeszłym roku.
8: Okej, i w jaki wynik mierzymy?
7: Mam nadzieję, że około 70%.
4: Ze zdającymi w 9 liceum w Poznaniu rozmawiał Adam Kaźmierczak. Maraton potrwa do końca maja. A jutro swoje egzaminy zaczynają też ósmoklasiści. Tymczasem prokuratura bada sprawę publikowania zdjęć arkuszy maturalnych w internecie. W czasie egzaminów z polskiego, matematyki i języka obcego na bieżąco pojawiały się zdjęcia pytań. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia telefonów na egzamin, ale niektórzy maturzyści go łamali. Wiele osób zostało przyłapanych. Dla nich tegoroczne matury już się skończyły. Będą mogli zdawać najwcześniej za rok. Mistrzowie NBA Oklahoma City Thunder są o krok od awansu do finału konferencji zachodniej. Wygrali w nocy z Los Angeles Lakers trzeci mecz i brakuje im już tylko jednego zwycięstwa. W podobnej sytuacji na wschodzie jest New York Knicks Jeremiego Sochana. Też prowadzą 3-0 z Filadelfią. Dzisiaj mogą zapewnić sobie finał konferencji.
1: Super FM, 100% szczecińskie. 100%.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Dlaczego po szkoleniu nic się nie zmienia? W wielu firmach szkolenie wygląda trochę

0: Ono natomiast otwiera głowę, daje język, pokazuje narzędzia.
1: Ale jeśli środowisko po powrocie nie wspiera tej zmiany, to zapewniam cię, że dlatego to wszystko zarasta starą codziennością. I dlatego warto po szkoleniu zadbać o trzy rzeczy. Po pierwsze, żeby się zastanowić, co dokładnie ludzie mają zacząć robić inaczej. Nie ogólnie lepiej się komunikować, tylko konkretnie. Na przykład kończyć spotkania jasnym ustaleniem, kto co robi i do kiedy. Po drugie, kto będzie tego pilnował? Po trzecie, czy w ogóle w naszej firmie jest zgoda na to, ale taka praktyczna, faktyczna, realna zgoda na to, żeby działać po nowemu. Bo nie da się uczyć ludzi otwartości, a potem karać ich za mówienie wprost. Nie da się szkolić z delegowania, a potem poprawiać po każdym zadaniu. Spróbuj jeszcze raz. Po każdym szkoleniu zapytaj, jak można podlewać to, co dzisiaj zasialiśmy.
2: Spróbuj jeszcze raz.
0: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Nie rozwiązuj, rozpuść. Wyobraź sobie, że trzymasz w dłoni kostkę lodu. Chcesz się jej pozbyć. Możesz ją ściskać, kruszyć, możesz się z nią siłować. Dużo energii, dużo siły. Ona dalej pozostaje lodem. Twarda, zimna, oporna. A gdyby tak, zamiast walczyć, zmienić temperaturę. Choćby na chwilę potrzymać ją w dłoni i nic więcej nie robić. Z każdą sekundą zacznie się przecież rozpuszczać. Sama. I dokładnie tak działamy z problemami. Próbujemy je rozwiązać. Szybko, konkretnie, najlepiej natychmiast. Dociskamy, analizujemy, szukamy odpowiedzi. I im bardziej dociskamy, tym bardziej one trzymają formę. Bo nie każdy problem jest węzłem do rozplątania. Część problemów to właśnie taki lód. Coś, co powstało z napięcia, lęku, presji, z przekonania, że to musi się udać, albo że nie można zawieść. I dopóki te warunki są takie same, problem się nie zmieni. Możesz go obracać z każdej strony, ile chcesz. Dlatego zamiast pytać, jak to rozkruszyć, spróbuj jeszcze raz. I zapytaj, co sprawia, że to jest takie twarde? Kto w tobie tworzy ten problem? Co podtrzymuje go przy życiu? Czy to presja czasu, czyjaś opinia, lęk przed konsekwencją? A może sposób, w jaki o tym myślisz? Bo kiedy zmieniasz warunki, problem zaczyna się rozpuszczać. I nagle okazuje się, że nie trzeba było go rozwiązywać. Wystarczyło przestać go zamrażać.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: I po reklamie.
4: Radio Super FM.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Nie rozwiązuj emocji. Pozwól im opaść. Wyobraź sobie szklankę wody z piaskiem. Ktoś ją potrząsnął, no i woda robi się mętna. Nic nie widać. Możesz teraz spróbować ją filtrować, mieszać, coś z nią zrobić. Tylko że im więcej robisz, tym dłużej jest mętna. A gdyby tak odstawić ją na chwilę, po kilku minutach piasek zaczyna opadać, woda sama się klaruje i dokładnie tak działa twój układ nerwowy. Kiedy pojawia się emocja, złość, lęk, napięcie, w środku robi się mętnie, a my w tym stanie próbujemy działać. Rozmawiać, wyjaśniać, podejmować decyzje, jakby to był jakiś dobry pomysł. A to jest moment, w którym najmniej widać. Dlatego zamiast pytać, co mam teraz zrobić, zapytaj, czy to jest moment na działanie, czy na pauzę? Czy ja teraz widzę jasno, czy raczej wszystko mam zmącone? Bo emocji nie trzeba rozwiązywać, one mają swoją fizjologię. Potrzebują chwili, żeby opaść. I czasem to będzie kilka minut, czasem godzina, a czasami potrzebna jest cała noc. I kiedy opadną, to co przed chwilą wydawało się ogromne, zaczyna mieć proporcje. I dopiero wtedy widać, co naprawdę jest do zrobienia. Spróbuj jeszcze raz. Zanim coś powiesz albo zdecydujesz, sprawdź, czy to już moment, w którym naprawdę widać.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Przestań się martwić. Sprawdź, kim jesteś bez tego. Wyobraź sobie, że od rana masz na plecach plecak, noszony godzinami. Po czasie przestajesz go zauważać. Nie pamiętasz już nawet, że go założyłeś. Dopóki ktoś nie zapyta, a co by było, gdybyś go zdjął? I nagle pojawia się coś zaskakującego. Nie sama ulga, też lekki niepokój. Jakby czegoś brakowało. I dokładnie tak działa martwienie się w pracy. To nie jest tylko reakcja na problemy. To jest mechanizm, który daje poczucie kontroli. Daje zajęcie. Daje wrażenie, że trzymasz rękę na pulsie. Dlatego tak łatwo wpaść w analizowanie bez końca. Wracanie do tych samych tematów, kręcenie się wokół decyzji, zamiast je podejmować. I z zewnątrz wygląda to jak zaangażowanie. Jak odpowiedzialność, profesjonalizm. A tymczasem to po prostu stres. Dlatego zamiast pytać, co jeszcze mogę przeanalizować, spróbuj jeszcze raz i zapytaj, kim jestem, kiedy na chwilę zdejmę ten plecak? Kim jestem jako lider, kiedy nie działam z napięcia? Jaką decyzję podejmuję, kiedy nie kręcę się w kółko? Jak rozmawiam, kiedy nie próbuję wszystkiego kontrolować? I na początku może pojawić się cisza, a nawet lekki dyskomfort, bo znika coś, co dawało strukturę. I właśnie wtedy zaczyna być widać coś ważnego. Nie więcej analizy, nie więcej kontroli, tylko klarowność. Spróbuj jeszcze raz. Następnym razem, kiedy poczujesz, że utknęłaś w analizowaniu, nie dokładaj kolejnych myśli. Na chwilę zdejmij plecak i sprawdź, jaka decyzja powstaje bez niego.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Zanim poprawisz innych, sprawdź swoje napięcie. Wyobraź sobie, że masz w środku ściśniętą sprężynę. Nie na chwilę, to od dłuższego już czasu. Ona jest niewidoczna na pierwszy rzut oka, ale jest. Jest obecna. I ta sprężyna napiera. Potrzebuje rozprężenia. Więc zaczyna je znajdować na zewnątrz. Widzisz zachowania, gdzie ktoś powinien inaczej. Błędne decyzje, źle zorganizowaną pracę, nieprofesjonalne priorytety. Zaczynasz z każdym dniem widzieć coraz więcej rzeczy do poprawienia u innych. Komentujesz, korygujesz, dopowiadasz, nawet jeśli tylko w głowie. Z zewnątrz wygląda to jak standardy, jak dbałość o jakość. A w środku bardzo często to jest coś innego. Napięcie, które szuka miejsca, żeby się rozładować. Dlatego zamiast pytać, co oni znowu zrobili nie tak, spróbuj jeszcze raz i zapytaj, czy tam naprawdę jest problem, czy to ja mam w sobie więcej napięcia. Czy to, co mnie teraz drażni u tej osoby, pojawiło się w tej sytuacji, czy było we mnie już wcześniej. Bo kiedy napięcie rośnie, uwaga przestawia się na to, co nie działa. Zwłaszcza u innych. I to nie zawsze jest obiektywny obraz. To jest filtr. A kiedy zajmujesz się tym, co dzieje się w tobie, dzieje się coś zaskakującego. Nagle nie wszystko wymaga komentarza, nie wszystko wymaga korekty i pojawia się przestrzeń na decyzję, czy ja naprawdę chcę to teraz poprawiać, czy po prostu potrzebuję się zatrzymać. Spróbuj jeszcze raz. Zanim poprawisz kogoś obok, sprawdź, czy to jego błąd, czy to twoje napięcie właśnie szuka ujścia.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Reklama.
1: Halo Szczecin! Gotowi na małą, nieruchomościową rewolucję? W nowym Monopoly Szczecin możesz kupić wały chrobrego albo wylądować w areszcie za deptanie krokusów na jasnych błoniach. Kupuj, handluj, targuj się jak na ryneczku pogodno i pokaż, kto tu naprawdę rządzi. Monopoly Szczecin, bo w tym mieście nawet plansza ma charakter. Nową edycję gry Monopoly Szczecin znajdziecie w Empiku i najlepszych sklepach w regionie. Złap swoje miasto już dziś! Grę poleca Radio Super FM.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
4: Jak tak, to Allegro.
0: I po reklamie.
5: Jest 15. Wiadomości Super FM.
6: Paliwa w przyszłym tygodniu mogą być tańsze nawet o 30 groszy. W Łodzi ruszają konsultacje społeczne o nocnej prohibicji w całym mieście. Trwa tydzień bibliotek.
0: Super FM. Wiadomości.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na obniżki cen paliw. W nadchodzącym tygodniu mogą dotyczyć wszystkich rodzajów, także gazu. 95 i diesel mogą być tańsze nawet o 30 groszy, a gaz o 10, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
7: To będzie oznaczało, że benzyna Eurosuper 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
6: A dzisiaj maksymalna cena paliw to 6,35 za benzynę i 7,03 za olej. W Łodzi ruszyły konsultacje społeczne w sprawie rozszerzenia nocnej prohibicji na całe miasto. Ograniczenie od ponad pół roku obowiązuje na kilku osiedlach w centrum, mówi Tomasz Korowczuk z magistratu.
8: Jako miasto chcemy zebrać opinię mieszkańców, zanim zapadną jakiekolwiek wiążące decyzje w tej sprawie.
6: Dane Straży Miejskiej pokazują, że ograniczenie działa.
9: To jest spadek mniej więcej z poziomu około 450 do 187 interwencji, więc ponad połowę. To mówimy o skali miesięcznej.
6: Mówi przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz z Koalicji Obywatelskiej. Ewentualną uchwałę w tej sprawie można podjąć po wakacjach. Hiszpania nie wie, co zrobić ze swoimi zamkami. Ma ich 10 tysięcy. Remonty są drogie, a bez nich zabytki mogą się zawalić, alarmuje hiszpański dziennik El País. Niektóre historyczne budowle zostały zajęte przez squattersów, dodaje gazeta. Debata na temat stanu zamków rozgorzała po tym, jak w marcu na oczach turystów zawaliła się wieża średniowiecznego zamku w Escalonie w środkowej Hiszpanii. Odłamki uszkodziły kilka zaparkowanych w pobliżu samochodów. Spotkania z autorami, warsztaty i rozmowy. Takie atrakcje w bibliotekach w całej Polsce. Jeszcze do piątku potrwa tydzień bibliotek, mówi Monika Pacek, kierowniczka Biblioteki Miejskiej w Mrągowie.
10: Obchodzimy już cyklicznie w dniach 8-15 maja właśnie święto wszystkich bibliotek w kraju. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, podkreślenie roli bibliotek w edukacji, w kulturze.
6: Tegoroczne hasło akcji to biblioteka. Otwierasz, odkrywasz.
11: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Niezły aparat w Radiu Super FM. Zaprasza Andrzej Kutys.
1: Jan Drzewiecki w Niezłym Aparacie. Kolejny odcinek rozmowy, którą nagrywam w Altanie 1893. To jest ta magia radia, prawda, że słuchacze słuchają po spotkaniu, my nagrywamy jeszcze przed spotkaniem, jeszcze nie wiemy, co się wydarzy, ale powiedz mi, no bo nieraz miałeś właśnie okazję rozmawiać o fotografii tak jak ze mną teraz. Czy jakieś pytanie kiedyś o fotografię cię zaskoczyło?
2: No przede wszystkim to zaskakują pytanie, jak robić dobrą fotografię. Natomiast jeśli chodzi o mnie, muszę ci powiedzieć, że wszystkie wernisaże dla mnie są troszkę trudne, dlatego że ludzie tam na przykład w tym Płocku nie znają. Jest cała masa pytań technicznych. Problemy fotografii cyfrowej, czyli na przykład problem z balansem bieli, czy jaki obiektyw. I dla mnie to jest troszkę żenujące, dlatego że ludzie mi się pytają, jaki mam kupić obiektyw. No to ja zadaję pytanie, a co ty w ogóle robisz? No to są trudne dziedziny, bo większość myśli, że trzeba kupić obiektyw, który ostrzy jak żyleta, no i jest bardzo jasny, co wszystko oczywiście kosztuje i to czasem wydają niepotrzebnie pieniążki, bo przecież fotografować można, jak to ja mówię, dnem od butelki od piwa. Trzeba najpierw wiedzieć, co chce się zrobić, co się chce powiedzieć. A potem dopiero do tego dokupić sobie sprzęt. Czasem to wystarczy sprzęt prymitywny, żeby robić dobrą fotografię, żeby nawiązać z ludźmi kontakt.
1: Tylko wiesz, z drugiej strony, jeżeli masz świadomość fotografii, jeżeli masz ten fotograficzny warsztat w małym palcu, to wiesz, jak tym dnem od butelki fotografować. Jak ktoś nie zna tych podstaw, nie zna zasad, to nie poradzi sobie nawet drogim obiektywem jasnym i ostrym jak żyleta. Swoją drogą, jasne, ostre jak żyleta, to fajne obiektywy są, tylko też trzeba umieć je wykorzystać.
2: Wiesz co, no jest takie dziwne zjawisko, że robią dzisiaj zdjęcie, potem na ekranie powiększają to do wielkości billboardu i patrzą się, czy one są ostre. Poświęcają na to czas. Jeśli nie są ostre, to znaczy, że ta fotografia jest nieudana. No a przecież kiedyś w fotografii analogowej wszystkie zdjęcia właściwie były lekko nieostre. I było dobrze, i było wiele cudownych fotografii. I wraca się do tych klimatów, zakłada się do cyfry te stare obiektywy w nadziei, że się osiągnie ten dawny klimat. No niestety to polegało zupełnie na czym innym. W kadrze wtedy

0: No, fotografowie by chcieli umieścić inne wartości niż dzisiaj to się robi. Wszystko się poprzewracało, jak chcą.
1: Ale to tak mówisz o tym też jako juror konkursów fotograficznych?
0: Też, tak. W fotografii jest dużo mainstreamu po prostu. Podchodzi się do fotografii w inny sposób. Czyli tak jak powiedział Tadzio Rolke, proste takie, no taka zasada, że jeśli naciskasz spust aparatu fotograficznego, to zastanów się, po co to robisz. I to jest taka prosta mądrość. Zanim zrobisz zdjęcie, lub jak już je zrobisz, to zastanów się, po co to zrobiłeś w ogóle. Jeśli zrobiłeś to dla siebie, no to raczej nie pokazuj, ale jeśli zrobiłeś to dla kogoś, to musisz sobie zdawać sprawę, że ktoś musi to zrozumieć. Że on wcale nie jest zobligowany, ten widz, do tego, żeby zgadywać, co ty miałeś robić. Chociaż takie zagmatwanie często jest postrzegane jako artyst. I wtedy taki widz odchodzi skulony i słucha, co inni mówią, i to powtarza, no, żeby jednak się nie ujawnić, że jestem niekompetentny, czy nie siedzę w tej branży, czy...
1: Albo po prostu to jest słabe zdjęcie, tylko ktoś inny wmawia, że to jest dobra fota.
0: Tak, dokładnie, tak. Boją się krytykować, a powinni. Powinni śmiało mówić, co myślą o fotografii.
1: Jan Drzewiecki w Niezłym Aparacie, bardzo dziękuję za tą niezwykle interesującą rozmowę.
0: Dziękuję panu, jestem bardzo sympatyczny. Pozdrawiam wszystkich Szczecinian, tak się odmienia? Szczecinian, sympatyczny. Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia.
2: Niezły Aparat w Radiu Super FM.

0: Niezły aparat w Radiu Super FM. Zaprasza Andrzej Kutys.
1: I wracam do studia Radia Super FM. W niezłym aparacie ostatnio słuchaliście mojej rozmowy z Janem Drzewieckim zarejestrowanej w Altanie 1893. Znajdziecie te odcinki na naszej stronie w zakładce podcasty, czyli na super.fm. Natomiast teraz wypadałoby was zaprosić także na nasz facebookowy profil Radia Super FM, gdzie już pojawiło się ogłoszenie, czy też wydarzenie, 10. plener niezłego aparatu, wiosna w ogrodach Przelewice. Wszystko jasne. No więc tak, w sobotę 9 maja zapraszamy do Ogrodu Dendrologicznego Przelewice na wiosenny plener niezłego aparatu. Udział może wziąć każdy chętny, niezależnie od sprzętu i umiejętności. Spotykamy się przed wejściem w Przelewicach w sobotę 9 maja o godzinie 10 i organizacyjnie każdy z uczestników dostanie bezpłatny bilet, po czym wchodzimy no i robimy zdjęcia pięknej przyrodzie tego miejsca. Przy wejściu każdy uczestnik wypełni też deklarację przygotowaną przez Ogrody Przelewice, które będą chciały przedstawić wasze prace, czy to na facebookowym profilu ogrodów, czy to na przykład w bezpłatnych ulotkach promujących to miejsce, a zrobione w czasie pleneru niezłego aparatu zdjęcia uczestnicy będą mogli wysłać tradycyjnie do Radia Super FM, tutaj do mnie na ak@super.fm. O tym będę oczywiście jeszcze informował. Będą wtedy te zdjęcia w naszej galerii na stronie super.fm. Fotografii, tu jest też zastrzeżenie, fotografii zrobionych podczas naszego plenerowego spotkania nie będzie można wykorzystywać komercyjnie. To zresztą określa regulamin dotyczący biletów, które otrzymacie, więc to też jest jasne. No więc cóż, zapraszam serdecznie na kolejne 10. spotkanie niezłego aparatu, Ogrody Przelewice, wiosna. Bardzo ładne to miejsce. Udało mi się tam już trochę zdjęć porobić. Byłem i prywatnie, byłem i służbowo z Radiem Super FM, bo byliśmy tam na rozpoczęciu sezonu. Zresztą wtedy właśnie wpadł ten pomysł do głowy, żeby zabrać was też w to miejsce, do Ogrodu Przelewice. Zresztą byliśmy też w Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej. Można powiedzieć, że kontynuujemy tę tradycję odwiedzania właśnie takich miejsc, żeby gdzieś tam w ładnych okolicznościach przyrody sobie zdjęcia porobić. Ja nie czuję się władny, żeby, czy też kompetentny, żeby mówić wam konkretnie o przyrodzie tego miejsca, jakie gatunki. To wszystko oczywiście znajdziecie w ich socialach, czy też znajdziecie na ich stronie internetowej. Dla mnie po prostu szedłem o ładne kwiatki, o ładne listki, o ładne kwiatki. I tak to właśnie wyglądało, także jest tam sporo miejsc, są też stawy, są łabędzie, także przyroda ożywiona i też ta flora i fauna, może w ten sposób powiedzmy, i będzie do fotografowania w najbliższą sobotę, także serdecznie zapraszam, zresztą o tym pewnie jeszcze będę mówił w kolejnych wydaniach Niezłego Aparatu w tym tygodniu.
0: Niezły Aparat w Radiu Super FM.

0: Autoglas wymienia.
1: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: I po reklamie. Tak gra Super FM Szczecin.

0: Zły aparat w Radiu Super FM. Zaprasza Andrzej Kutys.
1: Na początek wydania tego niezłego aparatu zachęcam Was, żebyście odwiedzili teraz facebookowy profil Radia Super FM. Tam opublikowałem kilka zdjęć, które miałem okazję zrobić przy okazji majówki, bo prywatnie z rodziną pojechałem zrobić zdjęcia pięknej przyrody w ogrodzie dendrologicznym w Przelewicach, w tym samym miejscu, w którym będziemy już niedługo. W sobotę 9, przypomnę, spotykamy się o godzinie 10. Dostaniecie bezpłatne bilety, będzie można tam wejść i robić zdjęcia. Są pewne szczegółowe informacje, to wszystko znajdziecie na wydarzeniu na facebookowym profilu naszego radia, wspomnianym zresztą, na którym mam nadzieję teraz jesteście. Natomiast kilka kwestii związanych z techniką fotograficzną. Kiedy zobaczycie te moje zdjęcia, już tam abstrahując od tego, czy ładne, czy nieładne, to ocencie sami. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na kilka kwestii związanych z techniką. To były fotografie robione teleobiektywem. Teleobiektyw, który z siłą rzeczy ma dosyć płytką głębię ostrości. Zwróćcie uwagę, że tam, no można powiedzieć, są pewne elementy ostre na zdjęciu, natomiast sporo jest też nieostrości. To rzeczywiście celowo wykorzystałem właśnie dokładnie ten efekt, bo to jest jedna z kwestii, którą generalnie, gdy fotografuje się przyrodę, to musimy sobie poradzić, czyli uładzenie w pewnym sensie tego chaosu, no bo kiedy zobaczycie, no, tych liści, gałęzi, które potrafią odłamać nam kawałek kadru, no to też warto zwrócić uwagę, za chwilkę do tego wrócę, no więc tego jest tam naprawdę bardzo dużo. Jakoś trzeba w kadrze ten chaos przedstawić, jakoś porozmieszczać w mocnych punktach obrazu, poprowadzić jakieś linie prowadzące, zwrócić generalnie uwagę, żeby no nie było to zdjęcie jakichś krzaczorów, mówiąc kolokwialnie, tylko no faktycznie przemyślany, skomponowany kadr i płytka głębia ostrości w tym przypadku no może rzeczywiście pomóc, aczkolwiek tutaj też warto zwrócić uwagę, w którym miejscu kadru wyostrzamy, gdzie dokładnie prowadzimy wzrok naszych widzów, no bo oczywiście siłą rzeczy to oko będzie do tych ostrych partii obrazu dążyło. Warto też zwrócić uwagę na rozkład plam na zdjęciu, tych ciemniejszych i tych jaśniejszych. No jak wiecie doskonale, w majówkę była pogoda po prostu rewelacyjna, na taką trafiłem. Nie wiemy jeszcze, jaka pogoda będzie w sobotę 9 maja. Ja wiem, że są prognozy długoterminowe, ale na marginesie, bo to audycja fotografii, a nie o meteorologii. Ja w te długoterminowe prognozy to tak średnio wierzę. No więc zobaczymy, co się będzie działo. Ja akurat trafiłem na piękne słońce. Wykorzystałem też na przykład fotografowanie takie mocno kontrastowe, czyli też pod słońce. Takie na przykład można było robić zdjęcia zielonych, ładnie rozwijających się liści. Zresztą między innymi dlatego tak fajna jest ta przyroda wiosenna, bo ona jest jeszcze no, w tym fazie dopiero rozkwitu. Już nie mówię tylko i wyłącznie o kwiatach, ale też no, więcej światła jest na przykład pod koronami drzew. Te liście są nieco bardziej przejrzyste niż później, kiedy już się w pełni rozwiną. Także tutaj kilka kwestii właśnie związanych z użyciem teleobiektywu. Tak na marginesie, nie wiedziałem, że pawie są w stanie włazić tak wysoko na drzewa. No, w teleobiektywem trudno było pokazać tę skalę, jak wysoko był ten paw. Zastanawiam się, czy szerokim kątem by się też to dało zrobić, tak żeby rzeczywiście oddać to wszystko, no ale generalnie kilka kadrów z Przelewic możecie na naszym facebookowym profilu zobaczyć, zastanowić się, jak wy byście zrobili takie zdjęcia, no i jeżeli macie ochoty, to przyjeżdżajcie, plener jest otwarty dla wszystkich chętnych, niezależnie od sprzętu i od umiejętności.
0: Niezły aparat w Radiu Super FM.

0: Niezły aparat w Radiu Super FM. Zaprasza Andrzej Kutys.
1: W tym wydaniu Niezłego aparatu sprawy bieżące witam bardzo serdecznie, zapraszam na audycję o fotografii, a fotografie to nie tylko oczywiście mówienie o robieniu zdjęć, no ale przede wszystkim praktyka. Teoria teorią, praktyki nic nie zastąpi i żeby tę praktykę wcielać w życie, to zapraszamy co jakiś czas na plenery Niezłego aparatu. Zapraszamy wszystkich chętnych, niezależnie od sprzętu i od umiejętności. Następne nasze spotkanie już niedługo, dosłownie w momencie oczywiście, o ile słuchacie tej audycji w dniu jej premiery, no to za dwa dni, czyli 9 w sobotę, 9 maja w sobotę o godzinie 10:00 spotykamy się przed wejściem do grodów dendrologicznych w Przylewicach. Tam później, z tego co już się dowiedziałem, idziemy spokojnie do pałacu. W pałacu dostaniecie takie specjalne oświadczenia, bo ogrody dendrologiczne będą chciały być może wykorzystać wasze fotografie do promocji ogrodów w ich socialach, czy też na przykład w jakichś bezpłatnych ulotkach. Natomiast co do zasady, plenery otwarte dla wszystkich chętnych, niezależnie od sprzętu i od umiejętności. Po chwili po prostu ruszamy fotografować piękną przyrodę tego miejsca i jak najbardziej zapraszam, więc to nas czeka. A co już się wydarzyło, bo mówiłem, że będzie ta audycja na temat różnych aktualności fotograficznych, które się w mieście dzieją. Po pierwsze, plener wiosenny, plener Niezłego aparatu w Przylewicach to jedno, ale też jest wystawa do obejrzenia. I to jest wystawa, której wernisaż już się odbył w holu wschodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Ja wielokrotnie tam byłem. Ja myślę, że może nie w tym tygodniu, ale w przyszłym tygodniu się wybiorę, żeby obejrzeć, cóż tam fotoklub Zamek Szczecin pokazał jako bryłokształty. Przyznam szczerze, bardzo intrygujący tytuł. Zresztą oni są znani z tego, że takie intrygujące, nieoczywiste tematy do zdjęć wymyślają. No jak oni te bryłokształty ugryźli na fotografiach, jak to wygląda, no to oczywiście będziecie mieli okazję, żeby się już przekonać, bo ten wernisaż się odbył, więc można sobie spokojnie tam pójść i obejrzeć w holu wschodnim w Zamku Książąt Pomorskich. To jest ten hol, to wejście do opery, tak obrazowo mówiąc, to są te okolice, tam jak się idzie do kas, to wtedy bez problemu znajdziecie. Ta wystawa już wisi, natomiast mam jeszcze jedno zaproszenie, już sobie sprawdzam, bo taka informacja do mnie dopiero co dotarła. Wernisaż wystawy fotografii w galerii Mały Kierat. To jest oczywiście na ulicy Kąski Kierat 16. Ten wernisaż odbędzie się 9 maja o godzinie 17. To akurat wrócicie z pleneru, będzie okazja, żeby sobie pójść. A będzie to wernisaż Franka R. Hoffmana, berlińskiego fotografika, zatytułowany Bez maski. Na zdjęciu zapowiadającym tę wystawę taki bardzo charakterystyczny portret. Przyznam szczerze, że jeszcze nie widziałem zdjęć, jakie tam będą prezentowane, więc tak troszeczkę w ciemno. Jeszcze nie wiem, ale oczywiście, jeżeli macie ochotę, Frank R. Hoffman, znajdziecie to zaproszenie również gdzieś tam w socialach, jak to się mówi. Zaprasza Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Szczeciński na wystawę fotografii w galerii Mały Kierat. Być może uda mi się tam dotrzeć na wernisaż mikrofonem, a na pewno również w przyszłym tygodniu tam się przejdę, żeby sobie spokojnie obejrzeć te zdjęcia, bo ja tak zawsze lubię po wernisażu albo jeszcze przed wernisażem, żeby w ciszy, w spokoju sobie zdjęcia pooglądać. To już jestem z tego znany, także oczywiście informujcie mnie, jeżeli wiecie o coś na temat różnych fotograficznych inicjatyw, ta, o której ja wam cały czas mówię, znajdziecie też to wydarzenie na facebookowym profilu Radia Super FM, wydarzenie, czyli nasz 10. plener Niezłego aparatu w ogrodach dendrologicznych w Przylewice. Spotykamy się w najbliższą sobotę o godzinie 10:00, a w audycji spotykamy się już jutro.
0: Niezły aparat w Radiu Super.

0: Niezły aparat w Radiu Super FM. Zaprasza Andrzej Kutys.
1: W tym wydaniu Niezłego aparatu krótko tak naprawdę, bo w momencie, o ile słuchacie oczywiście tej audycji jeszcze w dniu jej premiery, bo można słuchać na przykład w podcastach na naszej stronie super.fm, ale jeżeli słuchacie w premierowym odcinku, to w sobotę 9 maja zapraszam bardzo serdecznie na kolejny 10. plener Niezłego aparatu. To będzie wiosna w ogrodach Przelewice. Wspólnie z ogrodami Przelewice zapraszamy Was do tego miejsca oddalonego raptem o godzinę drogi samochodem od Szczecina. Bardzo przyjemnie się tam jedzie, bez problemu. Już to kilka razy ostatnio sprawdzałem, zresztą byłem także sobie prywatnie z rodziną na majówkę, te zdjęcia tam gdzieś wrzuciłem na nasz facebookowy profil Radia Super FM, bardziej oczywiście nie mojej rodziny, ale tej przyrody, którą możecie tam fotografować, chociaż tak zerknąłem na pogodę, zerknąłem na prognozy, być może będzie więcej chmur niż na przykład wtedy, kiedy ja tam byłem na majówkę. I czy to dobrze, czy to źle? No więc ja wtedy też korzystałem z tej pogody w tym sensie, że skoro były mocne kontrasty, skoro ta przyroda była w takim ostrym świetle słońca, które co do zasady nie jest najlepsze do fotografowania krajobrazu, więc musiałem jakoś sobie z tym poradzić i troszeczkę jak gdyby zagrałem właśnie tymi kontrastami, mocnymi cieniami, mocnymi czerniami, ale z drugiej strony, jeżeli jest sporo chmur, to te chmury działają jak taka naturalna blenda, więc na przykład później wywołując zdjęcia w cyfrowej ciemni, można nadać im odrobinę cieplejszej barwy, odrobinę cieplejszego balansu bieli, w związku z tym możemy w jakiś sposób nie akcentować tego, że to światło było bardziej blade, a to, co daje nam na plusie, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwiaty, jakieś rośliny, to właśnie tych mocnych cieni, mocnych kontrastów unikamy, bo to też czasami jest problem później w obróbce zdjęcia, czy też co z nim zrobić, kiedy z jednej strony mamy dużo jasną plamę, z drugiej strony mamy mocną, ciemną plamę, no i o ile nie robimy zdjęcia HDR, czyli High Dynamic Range, no to matryca naszego aparatu może nieco, że tak powiem, zwariować, jak taką scenę naświetlić. Oczywiście we współczesnych czasach, kiedy mamy smartfony, kiedy mamy inteligencję, systemy, sztuczną inteligencję wspomagającą, no to chociażby właśnie we wspomnianych smartfonach te HDR-y są tworzone w locie, no ale mimo wszystko porządne naświetlenie zdjęcia w takich warunkach mocnego oświetlenia może być większym kłopotem niż właśnie paradoksalnie wtedy, kiedy mamy trochę chmur. Także tutaj zwróciłbym na to uwagę, że to wcale nie musi być źle, a umówmy się, pogoda może się jeszcze zmienić. Wszak jak sama nazwa wskazuje, jest to tylko prognoza. Sobota, 9 dzień maja, godzina 10, spotykamy się przed wejściem w Przelewicach, tam pójdzie sobie do pałacu, dostaniecie takie ankiety do wypełnienia, to wszystko są te informacje właśnie na naszym facebookowym profilu w zakładce wydarzenia. Wydarzenie jest właśnie jako 10. plener Niezłego aparatu na profilu facebookowym Radia Super FM. Organizatorzy będą chcieli mieć do Was kontakt, jakby Wasze zdjęcia się spodobały, być może będą też jakoś tam pokazywać swój ogród w ten sposób właśnie dzięki tym kadrom, które tam złapiecie, ale to będzie jeszcze okazja, żeby na ten temat rozmawiać. Zapraszam bardzo serdecznie na Niezły aparat w Przelewicach. Swoją drogą nasze doświadczenia z fotografii, makrofotografii, no to będą wręcz idealne. Plener makrofotograficzny odbył się zimą, jeszcze w lutym. To było nasze 9. spotkanie, więc jak najbardziej możecie to też wykorzystać, doświadczenia. Widzimy się w Przelewicach. Wystawy, które są w Szczecinie, o nich już wspominałem, będę je jeszcze odwiedzał. Przypomnę, jutro wernisaż w Galerii Kierat, czyli Związku Polskich Artystów Plastyków, ale wystawa fotografii. Zwróćcie uwagę, sprawdźcie sobie w socialach, można tam w sobotę również, to już po południu, więc idealnie po premierze można sobie będzie też tam pójść.
0: Niezły aparat w Radiu Super FM.

0: który zachwyca smakiem i wyglądem.
1: Tworzony specjalnie dla Ciebie, od pierwszego pomysłu aż po ostatni detal.
0: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
1: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
0: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
1: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: I po reklamie.
4: Jest 16. Wiadomości Super FM.
5: Plażowicze w Mikoszewie natknęli się na martwego wieloryba. Wojna na Bliskim Wschodzie sprawia, że tanieją noclegi w Zakopanem. Wieczorem El Clasico Barcelona może zostać mistrzem Hiszpanii.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na plaży w Mikoszewie leży martwy wieloryb. Pobrano od niego próbki do badań. Dzięki temu być może uda się ustalić, jaki to gatunek. Określenie przyczyny śmierci wodnego ssaka może być utrudnione ze względu na zaawansowany rozkład szczątek. Od pewnego czasu zapewne dryfował, mówi dr Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
6: Zasadniczo tak duże ssaki morskie nie żyją w Bałtyku, nie lubią tej wody. Jest ona dla nich za mało słona. To się przekłada na problemy skórne, to się przekłada na problemy z pływalnością, bo tu też inaczej się pływa, jeżeli ta woda jest mniej zasolona. Nerki też cierpią w związku z tym, więc nie jest to dobre środowisko dla tych zwierząt.
5: A do naszego morza na ogół trafiają przez przypadek. W ciągu kilku dni Urząd Morski zabierze z plaży wieloryba. Tańsze ma być w tegoroczne wakacje nocowanie w Zakopanem. Ceny spadają, bo przez wojnę na Bliskim Wschodzie turyści z tego regionu rezygnują z przyjazdu. Wiele obiektów nastawionych wyłącznie na arabskich turystów będzie musiało zmienić cennik, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
7: Ponieważ cena, która była do zniesienia przez turystę arabskiego, nie będzie akceptowalna przez Polaka, Litwina, Słowaka.
5: Turystom z Bliskiego Wschodu oferowano luksusowe apartamenty. Eksperci spodziewają się obniżek rzędu 30%. Stany Zjednoczone są coraz mniej lubianym państwem na świecie, a wśród Europejczyków panuje pesymizm. Grenlandia powinna sama decydować o sobie. Takie najważniejsze wnioski o nastrojach ludzi wynikają z opublikowanego globalnego indeksu percepcji demokracji. Sondaż został przeprowadzony na próbie 94 tysięcy osób w prawie 100 krajach, także w Polsce. W Hiszpanii wielkie piłkarskie święto na Camp Nou w Barcelonie. Oto duma Katalonii może zostać mistrzem Hiszpanii i to w wyjątkowych okolicznościach. Wieczorem El Clasico, mecz z Realem Madryt. Jeśli Barsa wygra, zapewni sobie tytuł na 3 kolejki przed końcem Primera División.
4: Niedziela z radiem Super FM.

0: Reklama. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: I po reklamie.
6: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM zaprasza.
7: Barbara Gądek, serwis kulturalny. Już na koniec dnia propozycje koncertowe i wieczorne wydarzenia kulturalne. Filharmonia imienia Mieczysława Karłowicza o 17:00 rozpocznie finał koncertu Edu Virtuoso 7. Młodzi instrumentaliści wystąpią z orkiestrą symfoniczną, a zwycięzcę wybierze publiczność. Początek o 17:00. Także o 17:00 w Zamku Książąt Pomorskich rozpocznie się spotkanie z fotografem i podróżnikiem Janem Skwarem w ramach cyklu Rozmowy poza kadrem. W tym samym czasie w Domu Kultury Krzemień traficie na musicalową galę Teatru Broadway. Na scenie pojawi się 20 artystów i fragmenty największych musicalowych hitów, m.in. słynny kabaret. Koncert klasy wiolonczeli Akademii Sztuki jest dziś w Pałacu Ziemstwa Pomorskiego. To o 18:00, a godzinę później w Strychu w Młynie koncert uzdrawiających dźwięków połączonych z ceremonią kakao. A co w teatrach? Światy możliwe w Teatrze Kana. Co ciekawe, kształt scenariusza powstawał na podstawie rozmów z czatem GPT. Pokazy są o 19:00. Czy pocałunek może ludzi połączyć na zawsze? Sztukę Pocałunek obejrzycie w Teatrze Małym. A wszystko przez hrabiego w Teatrze Kameralnym. Scenariusz dotyka ważnego tematu przyjaźni, miłości do ludzi poprzez pryzmat różnych zachowań, czyli miłość niejedno ma imię. I na koniec jeszcze przypomnienie. Do godziny 20:00 trwa jeszcze piknik nad Odrą na Wałach Chrobrego. To ostatnia okazja, aby zajrzeć dziś do festiwalowego miasteczka nad Odrą.
6: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
8: Niedziela z radia.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. 100% szczecińskie.

0: jest Super FM.
1: Super FM, 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Reklama. Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: I po reklamie.
4: Jest 17. Wiadomości Super FM.
5: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Rząd zapowiada wniosek o ekstradycję. Śledczy badają, jak doszło do wypadku na zawodach skuterów wodnych. W Poznaniu odbył się bieg charytatywny.
6: Fajne, że w tym samym czasie na świecie to wszystko się dzieje, nie?
5: Tak, bo to był bieg Wings for Life.
0: Super FM. Wiadomości.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro jest już w Stanach Zjednoczonych. W mediach pojawiły się zdjęcia Ziobry na amerykańskim lotnisku. Były minister ma usłyszeć w Polsce zarzuty w związku z nadużyciami w Funduszu Sprawiedliwości. W ostatnim czasie był na Węgrzech. Obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że jeśli te informacje się potwierdzą, Polska wystąpi do Stanów Zjednoczonych z wnioskiem o ekstradycję Ziobry. Jak pisze portal Wyborcza.pl, w USA jest tylko Zbigniew Ziobro, nie było jego zastępcy Marcina Romanowskiego, ten nadal przebywa na Węgrzech. No to dlatego, jak twierdzą rozmówcy portalu, że jego sytuacja prawna jest bardziej skomplikowana. Biegli dla tych, którzy biegać nie mogą. W Poznaniu odbyła się impreza Wings for Life. Biegacze z całego kraju przyjechali do Wielkopolski, aby uciekać najdłużej, jak tylko potrafią, przed Adamem Małyszem, który ścigał ich swoim samochodem.
7: Ta formuła jest fajna, że to jest trochę coś innego niż taki klasyczny uliczny bieg. Jest ten samochód, jest trochę adrenalina.
6: Ten bieg dla mnie jest istotnie ważny. Mam córkę, którą niepełnosprawną, która jeździ na wózku, więc dla mnie to najważniejszy bieg, można powiedzieć, w roku. Fajne, że w tym samym czasie na świecie to wszystko się dzieje, nie?
5: Cały dochód z imprezy przeznaczony jest na pomoc osobom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. W ubiegłym roku udało się zebrać 8,5 miliona euro. Władze w Londynie wysłały lekarzy armii brytyjskiej ze spadochronami, a także sprzęt medyczny na odległą wyspę Tristan da Cunha na południowym Atlantyku, donosi portal BBC. Mają udzielić pomocy obywatelowi brytyjskiemu, którego podejrzewa się zakażenie tzw. hantawirusem. Będzie śledztwo w związku ze śmiertelnym wypadkiem, do którego doszło wczoraj na Wiśle w Płocku podczas zawodów skuterów wodnych. Przesłuchano już kilkunastu świadków. Zabezpieczono pojazdy, które się zderzyły, dokumentację i nagrania z przebiegu zawodów. W wypadku zmarł 18-letni sternik jednego ze skuterów. W Bydgoszczy startuje ogromna rozbudowa Filharmonii Pomorskiej. W planach jest przebudowa obecnego już 70-letniego budynku w centrum miasta, a także budowa nowego gmachu z salą koncertową, restauracją i zapleczem dla artystów.
4: Niedziela z radiem Super FM.

0: Reklama.
1: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
0: I po reklamie.
2: Niedziela z Radiem

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być tatą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w lamo bez dachu. Nigdy nie miałem tak. I chociaż chłopaki nie

0: Reklama.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great brands.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: I po reklamie.
1: Jest 18. Wiadomości Super FM.
11: Zbigniew Ziobro poleciał do USA. Prokuratura zapowiada ekstradycję. Iran przekazał Amerykanom swoje propozycje pokojowe. Studenci w Białymstoku mogą po studiach liczyć na mieszkanie komunalne.
0: Super FM. Wiadomości.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura weryfikuje wszelkie pojawiające się w mediach informacje o miejscu pobytu Zbigniewa Ziobry. Pojawiły się informacje, że były minister sprawiedliwości jest w USA. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak zapewnia, że śledczy zrobią wszystko, by sprowadzić do Polski polityka PiSu.
12: Niezależnie od miejsca pobytu podejrzanego Zbigniewa Ziobro, prokurator wykorzysta wszystkie przewidziane w polskim i międzynarodowym prawie środki zmierzające do skutecznego sprowadzenia podejrzanego do Polski i przedstawienia mu zarzutów.
11: Prokuratura zamierza postawić Ziobrze 26 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Iran przekazał Stanom Zjednoczonym za pośrednictwem Pakistanu odpowiedź na propozycje pokojowe. Poinformowały o tym irańskie media państwowe. Szczegółów nie podano. W tym tygodniu źródła w Pakistanie przekazały, że Stany Zjednoczone i Iran są bliskie porozumienia. Podstawą rozmów pokojowych ma być 14-punktowy plan, będący pierwotnie propozycją Teheranu. Najprawdopodobniej jutro do Warszawskiego Urzędu Stanu Cywilnego trafi przełomowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazuje transkrypcję małżeństwa jednopłciowego zawartego w Niemczech. Urzędnicy będą mieli teraz 30 dni na zarejestrowanie w Polsce małżeństwa dwóch mężczyzn, którzy wzięli ślub w Berlinie. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski obiecywał kilkukrotnie, że nie będzie zwlekał z dopełnianiem formalności.
13: Ja nie zamierzam tego czasu przedłużać, wręcz przeciwnie, jak tylko do dokumenty wrócą, to jak najszybciej tę transkrypcję dokonamy zgodnie z obowiązującym prawem.
11: Przeciwnicy małżeństw jednopłciowych podnoszą, że obowiązujące prawo nie pozwala rejestrować takiego związku w Polsce. Także szef resortu spraw wewnętrznych jest zdania, że koniecznych jest kilka zmian ustawowych. Białystok chce zatrzymać w mieście swoich studentów. Proponuje mieszkania komunalne dla absolwentów, którzy nie przekroczyli 35 lat i podjęli pracę na terenie miasta. Nie mamy sztywnej puli, mówi Agnieszka Błochowska z biura prasowego ratusza.
14: Jeżeli studenci, absolwenci będą składać wnioski, to oczywiście ta liczba lokali będzie dostosowywana.
11: Uczestnicy płacą taki czynsz jak inni mieszkańcy mieszkań komunalnych w Białymstoku, nieco ponad 12 zł za metr.
1: Niedziela z radiem Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Reklama.
1: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
2: Jak tak, to Allegro.
0: I po reklamie.
3: Niedziela z radio.

0: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: I po reklamie.
10: Jest 19. Wiadomości Super FM.
11: Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie zostali mistrzami Polski. Jeszcze w tym miesiącu Polska ma dostać pierwszą transzę z programu SAFE. Zagadkowe zachowanie nastolatka z Holandii znalezionego w Białymstoku znowu uciekł rodzicom.
9: Super FM. Wiadomości.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie zostali mistrzami Polski. W decydującym meczu wygrali z Bogdanką Luk Lublin 3-1. Pierwszego seta wysoko przegrali, ale potem pewnie wygrali trzy kolejne. Tegoroczny finał to rewanż za ubiegły rok. Wtedy lepsi byli Lublinianie. Drużyna z Zawiercia zdobyła tytuł po raz pierwszy w historii. Jeszcze w tym miesiącu Polska ma dostać pierwszą transzę z programu SAFE. To będzie 6,5 miliarda euro. Jak podkreśla minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, listę najważniejszych potrzeb polskiej armii opracowali sami wojskowi.
12: To wojskowi napisali każdy element zamówienia. Żaden urzędnik, żaden polityk, tylko sztab generalny.
11: W sumie Polska dostanie ponad 43 miliardy euro nisko oprocentowanej pożyczki. Partia Zieloni ruszyła ze zbiórką podpisów pod obywatelskim projektem zmiany prawa łowieckiego. Chce wprowadzić ograniczenia dla myśliwych, zwiększyć odległość polowań od zabudowań i zakazać niektórych form polowania, jak nagonka, nęcenie jedzeniem, polowanie w nocy albo z pojazdu. Bartosz Kądziołka.
13: Projekt zakłada m.in. likwidację polowań komercyjnych, mówi Magdalena Gałkiewicz z Łódzkich Zielonych.
14: My naszą ustawą zamykamy biura polowań, zamykamy w ogóle możliwość prowadzenia tego typu działalności, przedziwnej działalności, która jest nieetyczna.
13: Chodzi też o to, żeby gminy miały większe możliwości wyznaczania terenów łowieckich, co teraz leży po stronie województw, mówi Beata Bilska z Łódzkich Zielonych.
15: Samorządy nie mają możliwości wyłączania z obwodów łowieckich, z granic, nawet miejsc, które są miejscami bardzo wrażliwymi.
11: Żeby wprowadzić projekt do Sejmu, pomysłodawcy muszą zebrać 100 tysięcy podpisów. Znaleziony w Polsce nastolatek z Holandii znowu uciekł rodzicom. Chłopak, którego dopiero co odnaleziono na przystanku w Białymstoku, 1500 kilometrów od domu, został odebrany przez rodziców z placówki opiekuńczej. Okazuje się, że w drodze do domu uciekł z samochodu rodziców i wrócił do tej samej placówki. Policja nie zna powodów takiego zachowania nastolatka. Na razie nie wiadomo też, jak zostanie ta sytuacja rozwiązana.
10: Niedziela z radiem Super FM.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.
5: Niedziela z radiem.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90. I po reklamie.
1: Jest 20. Wiadomości Super FM.
2: Zbigniew Ziobro w USA. Prokurator chce postawić mu zarzuty. Być może jutro służby zabiorą z plaży w Mikoszewie martwego wieloryba. A już dziś wieczorem El Clasico Barcelona-Real.
0: Super FM. Wiadomości.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Miejsce Zbigniewa Ziobry jest przed polskim wymiarem sprawiedliwości, mówią politycy obozu rządzącego. Były minister sprawiedliwości jest w Stanach Zjednoczonych. Ziobro miał odebrany paszport dyplomatyczny i cywilny. Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej komentuje, że byłemu ministrowi brakuje już miejsca do schronienia.
3: Na razie próbuje uciekać, galopuje przez Stany Zjednoczone, to jeszcze Alaska mu została.
2: Jarosław Sellin z PiS-u mówi z kolei, że rozumie decyzję Zbigniewa Ziobry, bo według niego nie może on liczyć na sprawiedliwy proces.
4: Ani on, ani Marcin Romanowski nie mają szansy w obecnej sytuacji politycznej w Polsce na sprawiedliwe potraktowanie.
2: Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. W najbliższych dniach służby mają zabrać z plaży w Mikoszewie martwego wieloryba. Prawdopodobnie trafił do Bałtyku przez przypadek, mówi dr Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
5: Pojawienie się ich w Bałtyku może być efektem ciekawości albo jakiegoś oszołomienia. Ruch cieśnin lagunowych jest bardzo intensywny. Czasami jakieś fale sztormowe też mogą sprzyjać przegonieniu takiego zwierzęcia przez cieśniny. Z własnej woli niechętnie i raczej starają się zawracać.
2: Wieloryb został znaleziony na plaży w rezerwacie Mewiałacha. W tym roku plony rzepaku mogą być nawet o połowę mniejsze niż w ubiegłym. Rolnicy ze wschodniej Wielkopolski mierzą się z suszą. Ta jest w tym roku wyjątkowo dotkliwa, mówi rolnik spod Gniezna Mateusz Garbatowski.
6: Przez 2 miesiące nie było praktycznie takiego większego opadu. No to się zdarzało 0,5 litra, litr na metr, a to jest opad, który tak naprawdę nic nie znaczy.
2: Dodaje, że w tym roku sukcesem będzie pokrycie kosztów utrzymania gospodarstwa. To będzie wyjątkowe El Clasico. Barcelona zagra dziś na Camp Nou z Realem Madryt. Jeśli wygra, to obroni tytuł mistrzowski sprzed roku, mówi trener Barsy Hansi Flick. Oczywiście to nie jest zwykły mecz, jest wyjątkowy, także dla mnie. Liczy się tytuł mistrzowski, drugi z rzędu, to nasz główny cel. Barsa zagra też dla swojego trenera. Dziś rano ukazała się wiadomość, że właśnie zmarł ojciec Hansiego Flicka. Mecz o 21:00.
1: Niedziela z Radiem Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

Radio Super FM. Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM 100% szczecińskie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.